Usiądźmy na chwileczkę. Moi drodzy, po raz 21 dziś gromadzimy się na narodowej pielgrzymce Polonii do Sanktuarium Matki Bożej w Nok. Hasło tegorocznej pielgrzymki to uczniowie misjonarze. Serdecznie witam wszystkich obecnych. Pielgrzymce w tym roku przewodniczy przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ksiądz Krzysztof Olejnik. Witamy serdecznie księdza generała. Ksiądz generał dla wielu, szczególnie z Irlandii Północnej, jest dobrze znany. Przez lata posługiwał na wysłach brytyjskich i chociażby w Craigavon czy w Belfaście w Irlandii. Cieszymy się niezmiernie, że jest dzisiaj z nami, bo jest to też część jego obchodów 25-lecia kapłaństwa. Witamy bardzo serdecznie w naszej polonijnej wspólnocie po raz kolejny. A gromadzimy się w dniu wyjątkowym. Nie tylko jesteśmy w bezpośredniej bliskości uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, które jest świętem patronalnym prowincji Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, obejmującej Zjednoczone Królestwo i Irlandię, ale w dzień wspomnienia niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Serca, do którego my Polacy w sposób szczególny tak bardzo lubimy się przytulać. Miniony rok duszpasterski był, możemy z radością powiedzieć, o wiele lepszy. Przede wszystkim spotykamy się prawie w tym samym składzie. Nasze serca, które jeszcze w zeszłym roku były wypełnione żalem po śmierci księdza Stanisława, biskupa Turowskiego, papieża Franciszka, dzisiaj po tych 12 miesiącach są zupełnie innej kondycji, lepszej. Dla wielu naszych wspólnot, naszych rodzin był to rok dobry, rok pełen Bożych błogosławieństw i radości. Część z nas zawarła sakrament małżeństwa, kilkoro dzieci przyszło na świat. W naszych wspólnotach przeżywaliśmy chrzty, pierwsze spowiedzi, komunie święte, bierzmowania, nauki przedślubne, katechezy, spotkania pogłębiające naszą wiarę i wiedzę religijną. Czas, w którym niektórzy po wielu, wielu latach powrócili do Boga i Kościoła. Dla części to był rok bardzo trudny, pełen smutku, czas zmian, wyborów, czas przeżywania smutku po stracie kogoś bliźniego, czas wyprowadzki i powrotu do Polski, czas podejmowania najtrudniejszych decyzji, czas choroby ciała, czas choroby ducha, przejście przez ciemną noc wiary. Dziś stajemy przed czasem odpoczynku, spokoju, relaksu. Będziemy próbować naładować swoje akumulatory, aby po raz kolejny przeżywać nasz czas z Panem Bogiem. Prośmy Go w tej Eucharystii, aby nam błogosławił. Intencje, które dzisiaj zostały mi przekazane, za chwilę odczytam, ale też chciałbym wyróżnić niektóre grupy, które dzisiaj w ilościach bardzo dużych są z nami. Chciałbym ich bardzo serdecznie, te grupy, je bardzo serdecznie pozdrowić. Jest to wspólnota z Dublina, ojca Patryka Zakrzewskiego i od naszej wspólnoty, wspólnota z Cork, razem z księdzem Rafałem Zielonką, z diecezji Kiel.

0: Hilder i Lecklin z księdzem Piotrem Jakubiakiem, pielgrzymi z Waterford, Klomel i Kaszel z księdzem Markiem Kowalkowskim, pielgrzymi z Belfastu z księdzem Włodzimierzem Dziduchem z Galway, z ojcem Wojciechem Sznykiem z Killarney i z Kerry, z księdzem Szczepanem Biernackim z diecezji Meath, z księdzem Krzysztofem Tryburowskim z Limerick, z ojcem księdzem Jackiem Tuszkiewiczem. Niektórzy uśmiechnięci. Wiadomo, że z Niury. Witamy wszystkich tych wymienionych i niewymienionych bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteśmy. Miało być sprawnie i tak też będzie. Odczytam intencje dzisiejszej mszy świętej w intencji dziękczynnej za 8-letnią posługę księdza Krzysztofa Tyborowskiego w diecezji Limerick i Newcastle Wet od wdzięcznych parafian. Ksiądz Rafał Zielonka modli się za świętej pamięci Antoniego Machaja. Ksiądz Włodzimierz Dziduch modli się w intencji rodziny Nowak dziękczynno za 20 lat życia w Irlandii Północnej o bezpieczny powrót do Polski i dalsze Boże błogosławieństwo. Ksiądz Marek Kowalkowski modli się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla wszystkich pielgrzymów z diecezji Waterford i Lismore oraz diecezji Cashel i Emily, żeby nikogo, kto nie pominąć, to wszystkie. Ja tę modlitwę swoją, ofiarę mszy świętej, sprawuję w intencji wszystkich Polaków dziś tu obecnych, ale też tych, którzy może szczególnie przeżywają najtrudniejsze momenty swojego życia. Niech Matka Najświętsza wyprasza łaski naszym rodakom. Prosimy księdza generała o przewodniczenie mszy świętej.
1: Jesteśmy bardzo wdzięczni za to słowo ludzkie, dobre, życzliwe, piękne słowo przywitania. I jednocześnie w oparciu o to słowo uzmysławiamy sobie, że Pan Bóg w Trójcy Święty Jedyny z Matką Bożą, którzy są pośród nas obecni, również z wielką czułością i miłością witają nas i chcą być z nami podczas tej szczególnej celebracji. Dlatego też w duchu dziękczynienia za wszystko dobre, co od Boga otrzymaliśmy, rozpocznijmy tę uroczystą mszę świętą, a za wszystkie grzechy, które nam przeszkadzają, przepraszajmy Boga na początku mszy świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem.

Słowa. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty przygotowałeś serce Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Spraw, abyśmy przez stawiennictwo Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

0: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego 12 par wołów przed nim, a on przy 12. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Eliasz zostawił woły i pobiegłszy za Elizeuszem, powiedział: pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział: idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów. Złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Jezus powiedział do uczniów: słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest majestatem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi.

takie trochę nietypowe rozpoczęcie homilii. Pan Sławomir Majchrzak, jest proszony o pilne przyjście do zakrystii. Nie wiem, czy pan Sławomir jest, ale jeśli nie słyszę, to tutaj prośba panów, aby pilnie przyjść do zakrystii. Drogi księże koordynator.

koordynatorze duszpasterstwa Polaku, księże Wojciechu, drodzy bracia w życiu zakonnym i kapłańskim, drodzy rycerze świętego Jana Pawła II Wielkiego, drodzy pielgrzymi, rozpoczynając od tych najmłodszych, aż po najstarszych. Jest dla mnie osobistym przeżyciem uczestnictwo w 21. pielgrzymce Polaków do NOK z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że przez 5 lat pracowałem tutaj w Irlandii Północnej, w Craigavon i w Belfaście. A drugi powód to ten, że w tym roku przeżywam, nie wiem jak to się stało, 25 lat minęło od przyjęcia święceń kapłańskich. I to jest dla mnie niezwykły przywilej tutaj być z wami w tym miejscu i sprawować Eucharystię dziękczynną. I Bogu niech za to będą dzięki. Drodzy bracia i siostry, bycie chrześcijaninem oznacza wędrowanie, bycie w drodze. Dlatego też chrześcijan nazywamy homo viator. To określenie trafnie oddaje nie tylko naszą ludzką kondycję, ale również tożsamość jako ludzi wierzących. Bowiem jesteśmy w drodze. Nie tylko każdego dnia, od domu do szkoły, z domu do pracy, z pracy do domu, z domu do kościoła. Ale w znacznie szerszym znaczeniu jesteśmy w drodze. Powołani do istnienia zostaliśmy z miłości i pielgrzymujemy ku Bogu, który jest miłością, który na nas czeka w niebie. Spojrzenie na siebie z tej właśnie perspektywy pielgrzymowania pozwala zrozumieć pragnienie nawiedzania miejsc świętych. A takim miejscem jest każde sanktuarium. Pamiętam kiedyś tutaj w Irlandii Północnej, gdy organizowałem pielgrzymkę do NOK, to jeden z parafian przyszedł do mnie i mówi: księże, ja bym już pojechał, ale ja tam byłem, ja to już wszystko widziałem, po co mam jechać drugi czy trzeci raz? No właśnie. Może ktoś zadał sobie sam to pytanie. Okej, ksiądz zachęca, zaprasza, będzie podstawiony autobus, można pojechać na pielgrzymkę, ale po co? Przecież ja już tutaj byłem. Czy byłam? Człowiek pielgrzym to ten, który z wiarą udaje się do miejsca świętego, jakim jest sanktuarium, aby doświadczyć wyjątkowego spotkania z Bogiem. Przybyliśmy do tego sanktuarium jako do miejsca wyjątkowego, ponieważ tutaj wiele lat temu miały miejsce nadzwyczajne wydarzenia. I spoglądając na te wydarzenia z przeszłości, widzimy wyraźnie, że sanktuarium jest miejscem, gdzie Bóg w sposób szczególny działa. Sanktuarium przechowuje znaki nadzwyczajnej interwencji Boga. I w takim miejscu spotkanie z rzeczywistością Bożą może stać się przeżyciem głębszym. I dlatego pielgrzymujemy do miejsc świętych. I każdy z kapłanów mógłby powiedzieć, co, znaczy nie mógłby powiedzieć, tylko może dać świadectwo, jak wielkie rzeczy dzieją się właśnie w konfesjonale między penitentem a Bogiem, a świadkiem tego jest kapłan. I dokładnie, jeśli mówimy o tych nadzwyczajnych wydarzeniach, to właśnie tutaj, w deszczowy wieczór 21 sierpnia 1879 roku, w tym małym
takim niepozornym miejscu nóg było wówczas wioską położoną w hrabstwie Mayo. Wszystko zmieniło się, kiedy 15 osób w wieku od 6 do 75 lat stało się świadkami cudownej wizji przy południowej ścianie kościoła. Zauważmy, że pomimo, że tutaj w tym objawieniu nie padły żadne słowa, to jednak bardzo wymowne było w nim ukazanie się czterech postaci. I te postacie przemawiają. Stąd też, gdy tutaj jesteśmy, rozważamy tajemnicę interwencji Boga w tym miejscu, to odkrywamy głęboką symbolikę biblijną i liturgiczną tych objawień. A mówiąc najkrócej, objawienia w nóg prowadzą nas do odkrycia, przeżycia i przyjęcia tajemnicy Eucharystii. Nasza pielgrzymka wpisuje się w święto Najświętszego Serca Maryi. Wiemy, że sercem wyraża całą głębię człowieka. Mówimy przecież nieraz potocznie, patrząc na takie czy inne zachowanie ludzi, że ktoś zachowuje się, jakby nie miał serca, a ktoś postępuje, jakby był człowiekiem wielkiego serca. Serce wyraża głębię człowieka i jest jej symbolem. Serce Maryi wspomniane jest w Ewangelii dla wyrażenia całego bogactwa życia wewnętrznego Maryi. Czytamy: Maryja, napisze święty Łukasz, zachowywała wszystkie te sprawy, rozważała je w swoim sercu. W prefacji mszalnej przeczytamy, że serce Maryi jest mądre. To znaczy Maryja, jak żadne inne stworzenie, rozumiała sens pism, zachowywała wspomnienie słów i rzeczy związanych z tajemnicą zbawienia, ze swoim Synem, Odkupicielem. Tak po ludzku możemy powiedzieć, że serce matki dobrze zna serce dziecka. I możemy to odnieść do Maryi i powiedzieć: serce Maryi dobrze zna serce Jezusa. I dlatego z tak wielką ufnością możemy modlić się przez wstawiennicę Matki Najświętszej. Postawa Maryi, taka jaka była kiedyś, taka, tak po ludzku możemy powiedzieć, jest i w niebie, nie zmieniła się. Ona jest najczulszą, najukochańszą matką. I dzięki wstawiennicy Matki Najświętszej nasze prośby docierają do serca Jezusa. Dlatego z ufnością możemy kierować dawną modlitwę Kościoła. Dziewico Matko Boża, Ty, która przebywasz ciągle w Jego obecności, mów do Twego Syna dobre rzeczy o nas. Maryjo, mów do swego Syna, którego znasz sercem. Mów dobre rzeczy o nas. Przywoływanie i rozważanie wstawiennicy Matki Najświętszej ma na celu po to, abyśmy nauczyli się rozmawiać z większą ufnością i prostotą. Można powiedzieć, abyśmy nauczyli się rozmawiać z Maryją z ufnością i prostotą małych dzieci, które zwracają się do matki w każdej chwili, wtedy, kiedy coś potrzebują, ale i w troskach, które na nie przyszły. Wspomniałem tę dawną modlitwę Kościoła. Maryjo, mów do Twego Syna dobre rzeczy o nas. Odwołując się do słów wypowiedzianych podczas pielgrzymki papieża Leona XIV do Hiszpanii, odkrywamy taką myśl przewodnią naszej modlitwy do Maryi dzisiaj, tutaj, w tym sanktuarium. Papież Leon w opactwie Montserrat skierował wezwanie do całego Kościoła. Wezwanie do modlitwy przez wstawiennictwo Maryi.
modlił się, prośmy Maryję, aby uczyła nas wyrzekać się raniących słów, pochopnego osądu, obmowy, oszczerstw i abyśmy nauczyli się strzec i pielęgnować miłość w rodzinie, wśród przyjaciół, w miejscu pracy, w mediach społecznościowych, w debatach publicznych, tak aby nienawiść ustąpiła miejsca nadziei i pokojowi. Jako pielgrzymi, jako homo viator, każdy z nas przychodzi tutaj, otacza ołtarz pański i próbuje zgłębić tajemnicę Eucharystii, bo na to w głównej mierze wskazuje objawienie tutaj w nóg. Mamy przede wszystkim w Eucharystii, w obecności na Eucharystii, odkryć nie tyle obowiązek, co przywilej. Podczas Eucharystii Pan Jezus przychodzi na ołtarzu, żywy, prawdziwy i chce się z nami spotkać. Jeśli to sobie uświadomimy, jeśli byśmy naprawdę to mocno przeżyli za łaską Bożą, to nie byłoby takiego dnia, który minąłby bez Eucharystii. Ponad 2 lata temu udałem się w odwiedziny do jednego z księży chrystusowców w Mikołajewie nad Morzem Czarnym, do księdza Saszki Riepina. Pojechałem tam na odpust świętego Józefa. Ale też z innego powodu braterskiego, aby pobyć z nim kilka dni, wspólnie się pomodlić i umocnić się wspólnie w wierze. Mikołajew, bardzo blisko Krymu, nieustannie w zasadzie ostrzeliwany. Wtedy, gdy byłem w Mikołajewie, to sam z soboty na niedzielę, w której był właśnie odpust świętego Józefa, przeżyłem 7 alarmów bombowych w nocy. 5 kilometrów od Mikołajewa wybuchł potężny pocisk. To rzeczywiście robi wrażenie. Pamiętam centralna msza święta. Jesteśmy po wyznaniu wiary i nagle rozlegają się syreny, alarm przeciwbombowy, a ludzie, księża, biskup, który przewodniczył, jakby niewzruszeni, zatopieni w innym wymiarze, w modlitwie, w głębokiej modlitwie podczas mszy świętej. I tam, będąc w Mikołajewie, spotkałem taką panią Klarę, która miała wówczas 82 lata. Powiem szczerze, że przez wiele miesięcy opowiadałem to ze wzruszeniem. I pani Klara mieszkała niedaleko kościoła, w zasadzie 5 minut drogi. Historia była niełatwa jej życia. 16 lat mieszkała na terenach obecnej Białorusi. Później przeprowadziła się w okolice Mikołajewa, jakieś 30 kilometrów na wioskę. Ale gdy wybuchła wojna w 2022, cała jej rodzina wyjechała do Polski szukać bezpiecznego, lepszego życia. Pani Klara została. Nawet się ucieszyła, bo mieszkając na wiosce miała 30 kilometrów do kościoła. A gdy jej syn wyjechał do Polski, pozostawił mieszkanie, które było dokładnie 5 minut na pieszo od kościoła w Mikołajewie. Więc wiedząc o tym, że mieszkanie zostanie puste, przeprowadziła się. I kiedyś właśnie po mszy świętej proboszcz ksiądz Saszka podchodzi do niej i zadaje jej pytanie: pani Klaro, dlaczego pani nie pojechała do Polski? Jest pani starsza, schorowana, tutaj w tym miejscu w zasadzie czyha nieustanne niebezpieczeństwo utraty życia. A pani Klara odpowiedziała krótko: nie pojadę, bo nigdy nie czułam się tak szczęśliwa jak tutaj. No to proboszcz się jeszcze bardziej zdziwił, no jak można być szczęśliwym w takich okolicznościach, w takim kontekście,
w takim miejscu? No i zadał drugie pytanie. Pani Klaro,

ale co powoduje, że jest Pani tutaj tak szczęśliwa? A Pani Klara odpowiedziała krótko: proszę księdza, przez całe swoje długie życie nigdy nie miałam takiej sytuacji, że mogłam codziennie pójść na mszę świętą i przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. Jestem najbardziej szczęśliwa u schyłku swego życia, że mogę być codziennie na mszy świętej. Drodzy bracia i siostry, będąc w tym miejscu, odnówmy naszą miłość do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i módlmy się o to, aby kiedyś, może szybciej niż później, Pan Bóg udzielił nam tej łaski, aby największym szczęściem naszego życia był Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie. Amen.

0: dzisiejsza liturgia obfituje w niecodzienne akcenty. Mieliśmy rozpoczęcie kolejnej nowej grupy, wspólnoty rycerzy świętego Jana Pawła Wielkiego. Dzisiaj też drogie siostry i bracia, nasza siostra Joanna Alina Stempel przed laty odpowiedziała na wezwanie Chrystusa, oddając się Jemu jako wdowa konsekrowana. Dziś, w tym szczególnym dniu, pragnie ona odnowić swoją konsekrację, ponownie wyznając miłość do Chrystusa, oblubieńca dusz.
1: Panie Jezu Chryste, oblubieńcze mojej duszy, z radością i wdzięcznością odnawiam dzisiaj moją konsekrację, którą złożyłam wobec Ciebie i Twojego Kościoła jako wdowa. Chcę na nowo ofiarować Ci całe moje życie w czystości, modlitwie i służbie. Pragnę służyć Tobie i Twojemu Kościołowi z wiarą, pokorą i miłością aż do końca moich dni. Proszę Cię, Panie Jezu, umocnij mnie w tej łasce i niech Twoja wola wypełnia się we mnie każdego dnia. Amen.
0: Boże, źródło wszelkiej świętości, Ty wezwałeś swoją służebnicę do życia w szczególnej więzi z Tobą poprzez konsekrację wdowieństwa. Odnów w niej dar Ducha Świętego. Umocnij ją w powołaniu, które przyjęła z miłości do Ciebie. Niech w codzienności niesie światło Ewangelii i wytrwa w Twojej łasce aż do spotkania z Tobą w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

0: Upatrzeni w Maryję, która w swoim niepokalanym sercu rozważała Słowo Boże, przedstawmy Bogu pokorne prośby.
1: Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby zasłuchali się w Słowo Pana oraz jaśnieli wiarą, nadzieją i miłością. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby ich nauczanie i posługiwanie przynosiły piękne i błogosławione owoce. Ciebie prosimy. Módlmy się za odpowiedzialnych za formowanie, wychowywanie i nauczanie młodego pokolenia Polaków, aby to zadanie wypełniali z gorliwością i poświęceniem, wskazując Ewangelię jako źródło trwałych wartości. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zdających egzaminy, aby towarzyszyły im światło i dary Ducha Świętego w czasie weryfikacji zdobytej wiedzy. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkie dzieci, które w tym roku po raz pierwszy do swojego serca przyjęły Pana Jezusa w Komunii Świętej, aby zawsze pragnęły trwać blisko Niego. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół Eucharystycznego Stołu, abyśmy wytrwale szukali i wypełniali to, co należy do Ojca Niebieskiego. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
0: Wszechmogący Boże, umocnieni w stawienicy niepokalanej Matki, przedstawiliśmy Ci pragnienia naszych serc. Wejrzyj na nas łaskawie i pozwól nam cieszyć się Twoim wsparciem na życiowych drogach. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na rzecz i chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Tobie składamy, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i udziel nam Twojego przebaczenia przez Chrystusa,

Godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając ich hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy,

przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, z biskupem miejsca oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: Jestem.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godny.

Boże nasz Ojcze, oddając cześć rodziciel ze Twojego Syna, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia.

To nie trzecie kazanie, wbrew pozorom, ale słów kilka. Księże generale, muszę powiedzieć, że przeżywam pewną pokusę. Pokusę bardzo intensywną. I zarazem chyba jednak będę musiał jej ulec, bo ciekawość po prostu jest silniejsza ode mnie. Dzisiaj przed wyjazdem, kiedy się modliliśmy w świętym Audoenie, rozmawialiśmy na 21. pielgrzymka, kto był ja, to jest moja czwarta, nie mam się czym popisać. Nie, ktoś powiedział 8, a jeden z panów powiedział 14. Czy ktoś jest po raz 21, niech objawi się nam, podnosząc rękę. No dobrze, 20 raz. Niekoniecznie z rzędu. Jest? 20 razy, brawo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Można powiedzieć od początku. Z dobrych wiadomości spotykamy się na 22. pielgrzymce Polonii. Już za rok, 12 czerwca, w sobotę, drugą sobotę czerwca 2027 roku. Przede wszystkim króciusieńko bardzo chciałbym podziękować księdzu przełożonemu generalnemu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej za jego obecność, za słowo, ale też za posługę letnią, wieloletnią tutaj na misji w Zjednoczonym Królestwie i w Irlandii. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność, za słowo i za wszelkie dobro i życzliwość. Wszystkim lektorom, kantorom z Holi i zjednoczonym siłą natury muzycznej, osobom zaangażowanym w liturgię, ministrantom, lektorom, tym wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej nie tylko mszy świętej, ale przecież i nabożeństwa Drogi Krzyżowej i zabaw integracyjnych na placu, no i adoracji, którą mieliśmy przed mszą świętą. Bardzo serdecznie wszystkim z całego serca dziękuję. Najszczególniej i najmocniej chciałbym podziękować moim współbraciom księżom. To wysiłek jest duży, posługi tej codziennej. My sobie często, albo może też i nieczęsto, składamy życzenia z okazji jakichś ważnych urodzin, uroczystości kapłańskich, ale ja przede wszystkim chcę drogim współbraciom podziękować za codzienność, bo to są nasze godziny dyżurując przy telefonie, to są ofiary mszy świętych, to są godziny w konfesjonale, godziny poza konfesjonale, są przygotowania do pierwszej Komunii Świętej. Mamy piękne dzieciaczki, które w tym roku przyjęły pierwszą Komunię Świętą, do bierzmowania, do sakramentów dojrzałości chrześcijańskiej, do sakramentów małżeństwa. Ta nasza codzienność kapłaństwa, a to szpital, a to ktoś chory, a to nie daj Boże pogrzeb. Za to, drodzy współbracia, bardzo serdecznie dziękuję za tę codzienność, coraz trudniejszą, coraz bardziej niełatwą. Ze smutnych wiadomości musimy zaznaczyć, że jedna z naszych wspólnot nie ma możliwości już, żeby był ksiądz, który mówi w języku polskim. Bardzo się cieszę z naszej obecności dziś tutaj, bo jest nas nieco więcej niż było w zeszłym roku. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Na pewno pielgrzymka się odbędzie. Bardzo serdecznie księżom i ojcom za tę naszą codzienność kapłańską dziękuję. Wszystkim, którzy przyjechali, bo to jednak
był, ja też nie wymieniłem z imienia i nazwiska wszystkich księży i duszpasterzy, którzy są z nami dzisiaj, ale też są przedstawiciele wspólnot. Część przyjechała w sposób zorganizowany, które mogłem gdzieś zaznaczyć. To nie znaczy, że jakkolwiek mniej serdecznie cieszymy się z obecności tych, którzy przyjechali indywidualnie. Tym wszystkim, którzy no, z korku, to jest, trzeba było bardzo wcześnie wstać. I to, co ksiądz generał mówił w kazaniu, po co? Po co? Przecież no co, kolejna pielgrzymka. Ja już tu byłem, ja już to widziałem, już ten różaniec mam poświęcony i wszystko to już jest za mną, ale nie przyjechałem.

Wjeżdżamy na nowo, żeby zaczerpnąć pobożności, miłości, tego wszystkiego, czego uczymy się od Matki Najświętszej. Pan Bóg wynagrodzi ten trud podróży, ten trud taki fizyczny, ale też i ten trud finansowy, który mogliśmy, czy ponieśliśmy. Bardzo serdecznie za to wszystko dziękuję. Co jeszcze nas czeka? Czeka nas jeszcze błogosławieństwo wszystkich dewocjonaliów. Część z nas kupiła nowy różaniec, nowy obrazek, nowy krzyżyk, nowe dewocjonalia. Pod koniec przy świętej pobłogosławimy i poświęcimy wszystkie nowe dewocjonalia. To, co już było wspominane, radością naszą jest, że przełożony generalny świętuje z nami właśnie swoje 25-lecie. Przygotował specjalne obrazki na tę okoliczność. Będzie można. Wzięcie takiego obrazka zobowiązuje nas do pobożnego pomodlenia się w intencji przełożonego generalnego. Jeśli kogokolwiek pominąłem, najserdeczniej przepraszam. W sercu moim wszyscy absolutnie jesteście. Dobrego, spokojnego czasu odpoczynku, radosnego spoglądania w przyszłość. Chciałbym pogratulować też rycerzom świętego Jana Pawła Wielkiego, że i tu na naszych ziemiach udało nam się otworzyć, rozpocząć ten kult i też tę wspaniałą wspólnotę. Bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Dobrych, na pewno coś jeszcze miałem, wszystko co z kartki było, to zostało powiedziane. Ktoś mi nawet zwrócił uwagę, że nie było zbieranej tacy. Jeśli ktoś chce i ma ochotę, tam z tyłu są po mojej lewej stronie koszyczki. Kto chce i może cokolwiek wrzucić, bardzo serdecznie dziękuję. Teraz pobłogosławię dewocjonalia. Proszę o powstanie. Można wyłożyć przed siebie różańce, obrazki, krzyżyki. Tak jest. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, abyś raczył zesłać swoje błogosławieństwo na te dewocjonalia, aby ci, którzy z wiarą będą się nimi posługiwać, otrzymali od Ciebie obfite błogosławieństwo i łaskę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Trochę tu.

0: Ksiądz rektor, koordynator duszpasterstwa Polaków tak pięknie wprowadził w liturgię. Przywitał, wszystkich zauważył, podziękował, ale teraz we własnym imieniu i w imieniu nas wszystkich chciałbym jemu podziękować za koordynację. Bardzo dziękuję. A teraz, drodzy bracia i siostry, na jeszcze taki dobry, błogosławiony pobyt tutaj w sanktuarium, szczęśliwy powrót do swoich domów w Irlandii, w Polsce, przyjmijcie Boże błogosławieństwo.
1: Pan z wami i z duchem twoim.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby bo Bóg pogromić raczył.